zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamachana nabantwana.